sobą powieście swinie. Maczecie pokazaki swoje klawy, podnoczece swinę i ludzi ma. Bicie wielkie prawe, lecie szaki drżecie my zuby ma. Honda czy neki dziuki, popada kroz prozore. Nevino potpuno slučajno, hrej